Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.